Kabisa nena majani najo ene Eden Tea, ure majani Eden Tea. Na majani nategilu waki, nesilu ni kabisa mbendik na ito bidike na duo majani, tiaru walichampa hii Lelimuru Tea Plantation. Ure na majani najo ene Eden Tea, na kaho mwake agelu wankampuni naji ene Karirana Estate, na majani nasida yuling na ararunye urungusil nitukia ku, kia rasia na majani orangi sida yuling libik anadusha inu. Ngoro majani na jo ene Eden Tea pirum siye anuro shai sida yuleng ayimona majani na jo ene Eden Tea.